chedu ndicho na chiri kuhamba padoko no padoko jakwa na mvumba mwejo ose kunoba oseswa ma kumavere inotosikumbira riregerero ngokuemesa pakati pogwanja inokozvo ngoma yakaimbwa ndi Umberto Luis tomwenda kozwa kozvo zviziviso zvetinazvo ino munguva jino.